0: Amubaduka kyerɛ atenase onie obai ganafo ode nsempa ene afutuo ode kokobɔ odi agro simprimwei kaakyire akwabo Amubaduka kyerɛ atenase onie obai ganafo ode nsempa ene afutuo ode kokobɔ odi agro simprimwei kaakyire akwabo
1: Miaro, miaro, endo, miaro, miaro. Asemi, besi, mi, fe, mo, miaro.
2: Asemi, asemi, asemi, miaro.